0: kajke to tež spodźiwne začuće rano z čopweho bolečka so wudrapać a wiedzieć, aha, dźensa je punžela. Dźensa nie jest swojackun stydźenja po takim žaneho časa nešto rjaneho dožiwić, kiba zo wieso nadźele ze svojbu a tadal, ale katka haj, kun stydźenja to bie ketropone. Dźensa budzie punžela tež zawieszcze ketropone, ale zladujemo tole račo na zajšwe dny, što sme tam wszitko rjaneho dožiwili.
1: No a my miachmy wiezo do jej konstytucjenia, a dajki kiwa nam też z przychodnym zaso. A hej, ty se to predali, że rek jest to wiezo, to już to sportowało, nic jenoż energia koczebusu z tejach o rajniszczu, ale też jeszcze mnoze dalszy sportu, co Jan Reho nam nynom o tym rozprawia. A nic jenoż, no hej, już tak też człowieka są, co wubierzywali, ale też kapony. Mm-hmm. A to w Jasince tam są lica wyłotowali drugie takie wybiedziowanie, w oto kotro honacz poprawom najhuścisze, tak rec zynkwoce da, kiba też rej. Bettina Wenderutwa by tam za nas namiestnie, a nam za nieka kodzinu w tym rozprawia, a wiesosmy się czera naszym wusywaniu, w obszerny z tym zabierali, z tym praszeniem, sztu słysza poprawom k serbstwu. Mm-hmm. Mirčin Wenk tobie, kotryż jest z tym zabierał, wiac w tym, albo krótki wurysk, słyszycie tu pola nas w programie Dzieńca Rano, co by przynosz wiezo na naszej app MDR Serbia, albo też w audiotece ARD Sounds.
0: A wiesz, Katka, co jest mój najlubszy honacz, najlubszy kapon?
1: Nie?
0: Tun serbski rozwoz, tun kujde rado, wutze rej. Dziwecz pięćno podwecz ich je, takie prawe. Dobranie przyjmuj. Katka Jakub z Budyska Studia. Dobre ranie.

0: 5:24 je čas za sportowanie.
1: MDR Sachsa, Serbski Rozwóz. Sport.
0: Z Janom Rehorjom.
2: Po 12 letach je so FC Energia Kočebus zaso do druheje najwyższeje koparskeje klasy nimskeje nauročiła. Při šorosudnej rje sobotu w Regensburgu by 8000 přiwisnikov z Łužicy s autami, čahami abo busami přijewo. Šunovčan Štefan Möller, kotrež by před wiele letami raz sobodživačer w týmje FC Energie, pak by so na neušedne vášnje do Regensburga podał a Kočebus žanou podpěrał.
3: Hej, ja jsem s kolesom šiu, ja jsem štvort k Lusiu, a prvnú etapu hat to Pilsna jo nekak, a poncne ja čora piatk hat to Regensburga si pondajú s kolesom. Šoruma, že si to boli 300-500 kilometre ze 5000 vysokostnými metrami.
2: Jeli se prej widział ty stejš v tým fenovém bloku od Regensburga, jako FC Energia Kočevus, fen katejke nešto možno.
3: Hej, to poprawom jara dary možno, ja sem co tydzień ladał za kartkami online, to pojac nie si już żadne dawali, za te jedno remistna, a tak sem se ja pomprawił, da si budeš kartku kupić za fene, za Jan Regensburg, a dyšen bez trikoa, kočebusa oda šaula tam stoj, je to jara przeczelne publikum, to jo skierę te swojibne fenowe publikum.
2: SSV Jan Regensburg FC Energia Kočebus 01. W nowej rejnej dobie raja Kočebuženio potom przeczyło Dynamo Dreżdanam, ki su czeraz 2-1 doma przeczyło Holstein Kiel dobeli a klasu Dzierżeli. Budesa Budesin Germania Halberstadt 3-1, Krzyszow Biskupice 1-1 a Nowosolc Rotk Niemskie Baslice 2-0. We okresnej wyszeli ze su rajbiczanscy Sokolio w Bukecach wysoko z 1-5 przyrali. Czesny rota za hostci by przy stawie 0-5 Aleksandr Wałdacyliu. Modrobili kulą TSV Płocznica 0-0, a naszecy Dobrusza SJ Kruščice 3-0. We okresnej lize sztafla 2 su Radworčenio serbski kopanski derby przeczuło drugiemu mustwu sportowej jednotki Kruščice wysoko ze 6-0 dobyli. Cilcy rotą troje Klaudius Busch, dwoje Kasper Gisvauk a jedne Julian Glücklich. Cyłk sportowego towarstwa Marijnej Wiezdy je doma przeczuło Motori Kumwout ze 4-1 dobył. Cilcy Panczanu bychu Karl Pakosnik, Krzysztof Cysz a Ali Eldor by dwójny cilc rotą. Wokresna klasa, William Plettner a Florian Domsch z Tajnebelczanów kudobyczu 2-1 przeczuwa rezerwę z Gruz Rostorfa Celiwoj. Rajne zjednoczenstwo Ralbice Panczice je dwójce rawo, sredowieczor podleża one w małym Belkowie z 1-4, tam by Robert Wende zaostrzy trechił, a czera przyra one w Bywej z 0-1. A volejbul, prynie volejbulowe mustwo muži Viktorie Worklece je sobotu w Ralbicach relegacijsku rówo postup do sakskeje klasy z 1-3 przeczyło pryniemu VV Freiberg przyrało.
0: Deko k sportowym pokiwam dalsze połysce, nydom tu serbskim rozwosu na po 6.

Posměrk vám rade zwobradžu, moluju do mě zvoča, vosom po napošeštichi romadže skatku pöple cajt cínače. Meje metanjo. Přes konc tydženja sme nalečili, kajšče poješčach svyšeli mez druhým rožinče, nojvesce, nuknice, dobrošicach a tak dále. No a to vám rade hišče dalše informácie podám, zo sú napríklad iš Kruščicach, meje metali, 20 porov, dječi a mordina sú tam zahrejovali, dječace mesky po, tež rade menujú, Jozef Macka a Zoraja Hermanec a mordostne po Kruščicach, no to bieštaj Pia Kralec a Matej Čapan a Holaski sú tam přes cywy wieczor piskali. Dale dżemy do Nebyčic, tam je 6 małych dziećacych poborów a cinače młodzińskich zarejowało. Pola dziećie Amadio Skilank a Emma Zynžic miejski por wutworiłoj a pola młodostnych w Nebyčicach Jan Klausen a Charlotte Cyrze. Caj Boże pak zawiasz kmieje przy połaleniu wotłama, što się w osobie szkoda, dokież by to nowy miejski sztom, po takim moja Nebyčicach zasto niszto na noj stajć. Czyż do Nuknicy chcemy jeszcze pokuknąć. Krótka informacja, sme tam dostali. Niedzielu popolniu, cokon je rejowa, że tam dziejat na czeporiu, dzieci a młodostni wokół mnie holcy sobie narodni drastrze. A jeszcze dobra klec pokukniemy. 4 a cice ci poru rejowa, że tam narodni drastrze wokół sztoma a miejski kral bu Julius Paszka, kiż se Karlu Knopec za kralunu wuzwoli. A prini raz miachu wokleczenia też kruty miejski stojak, no. A miercu potom so projekt z pomocą młodziny a lokalnych przedowa zaczęło zrealizowasze. Hućmnie w obrobiesze so meje metanie od biesnych dujerio, no a młodzina zastarasze w opetowario z samoczynnymi stekami, kobaskami, kajsztyż zimnymi napojemi, tak se nam tola meje metania lubiano, aż to nasz w przychodnych dniach takle woczakuje. Zabieszcie nic, że na wujkę meje metania, ale sztosmy, na czasmy se nastajeć nedom naszych pokiwach. Tu serbskim rozwosu, 5 godzin, nedom 1 aż 40 je.

Dopamine, Purple, Disco Machine, tu serbskim rozwosu, cibidlki na šestče. Dzień sa nic zabyć, zapiknąć radio wieczor za so wusywa moda żoma radio Zatkula. Wot was mich dodże saczyć, no aż toich w obsahowie tak prajne nam poski czuja, to nam nydom przeradza. Dorozczyniki szcydza so połanscy znowa wusmierić. Maja składność, co dzień sa w oszelakich możnościach o tym informować, Budyska agentura za dzieło poski czuje online info popodnio, pod dwiema do napo sztyrioch. Inicjatywa Wiesła Pundzela Happy Monday przeprosy dżęca w osobie dżiczy na wujki zromadny swiedzie na namiesto przed budyskim dżiwadłom od na wieczora pieczych. Do wieczora sedmich to budże planowane są zromadne akcje, rykajszczyż pisane dżiwaniczki dżęca Happy Monday za dżiczy w osobie przed budyskim dżiwadłom od wieczora pieczych. Na przednożk wo znaty serbskiej korobnej socy Marii Simonowej jesteście przeproszeni dżęca wieczor do Dreżdżan wieczor 60 przednożk we wolnym statnym archiwie zmieje Tomas Klemp od Sakskiej Wotnożki Niemskiego Czerwonego Krzyża DRK. Zromadne posiedzenie gmińskich radów Slepo Trebin a Dżiwin Zbudzie dżęca wieczor sedmich serbskim kulturnym centrum jest Slepom, to jest też jeszcze wuriadne zromadne posiedzenie tutych trzech gmińskich radów, no widzisz. Dwie gmińskie rady jeszcze mam, mea Halsztruska Hola zetka so jutrze wieczor szeszci gmińskim zarjedzie horach, a też Kroszczanska gmińska rada zmieje swoje przyświetne posiedzenie, a to sredu wieczor sedmich Sydoni Wużica. Gmienskim kulturnym centrum.

0: nic, nic poza być, dźensa wečer zaso radio zapiknyć.
1: Ta jedna pfuła 2000 metrów, niech tu drugi zuczy szach z komputerom jako przeciwnik, a zaso niech tu drugi piastrzyje z drugimi kuźdy tydzień. Mój Franca chce mi wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na reachnie. Kotro hobby macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały dowy dzień za szulu albo studi? Pisajcie nam się z Instagram, a nie zabudźcie na żaden part wieczor w 8 radio zapiknąć. Zadkula.

Lubosć. Je nadej szłamie Katarina Šinko-Rajtowa. A netko chcemy wosom mężczyno poszeszczych raz do wina boku knyczkun sydzenia haj wulki finale Eurovision Song Contesta. To jest, co jest o tym dyskutowało, czy odlasmy Israel sobu czynć albo też nic. Ważniejsze za mnie je doby czerka, bohaczanka Dara Kishedam, haj nowy hit zobrażała Banga Ranga. A to jest netko, gdy ma praszę, czy no, co da tu Jakub tam powieda Banga Ranga. Haj z tym opisuje 27-letna spiewaka nudzkonu energię a moc, z którym szmoża człowiekojo szun strach przewinąć, a gdyż chcesz harmonię we sebie mieć z przyrodą a ze światem, potem możesz wszystko docpieć. Praj ona k zaczuciu spiewie Bangaranga, tak prawie rzeka. A je to prawdzie historyjce za mały kraj Bohasku. Szako su k prynjemu razy z cywa dobyli ISC, potem za su 3 leta wusadzili, dokież nie su si to cele jenore financjelne moli dovolić. 70. Eurovision Song Contest we Wienie je nimo Dara je dobyła ze spiewom Banga Ranga, że szryka przełożone, respektywne przyjdzie z jamaikanskie kieroloszczyny, rzeka tylko kaj zbierzk, albo haj też na moc, ale nudzko nieco wie, a pozytywne minene, a dysko nietko prasze, czy no kak dat on spiew z cywa klinczy. Tu ona je. Dara z Banga Ranga 6.10 serbskim rozwosu.

0: Kaczki!
1: Wjeselu so na našu dźensnišu premieru.
2: Ty miniš, to gdyż jeszcze ženje přetelko ludzi mirali nesmy.
1: To tež beno. Ale z kiery miniu, zo je to naša prynara, za kotruž doba ludzie zastupvačić.
3: Ale nie pfaća tola dla nas zastupteja, ale za dobry skutk, to je benefic na ra.
1: Wiem, Mira, to by tola jene žod.
2: Za nas? Snacz nie pfaća, ale przyjusim, nas za zastup rač widzio.
3: Je tola cool, za smimy dżęca tež rač, a nic jenoś naši prynej mustwie žonu a muži.
1: Dys je to takle wobladam, budu to dżęca wunošne beneficnery.
4: Derje. Das je znajmenša nesme podamo naše partnerske towarstwo KS Trump Kokorek z Polskie sem přeprosili. Dyžno su raz v nuze, môžeme im tež pomač.
3: To si nemôžu zcyła predstajić. Sylny zliuk a žno vulka voda cyłe športnišťo vodnese.
5: Haj, je samo hišče horie.
4: Votovala vina z polo je cyłe športové dom z předražčernju a gratonio przepławiła. Co jest skoncwane? Mustwo steht tam tak rec hacz do kolen we bocze.
2: Woni potek im szy pieniędzy z zastupa dostanu. A, co jesmy mustwie naromadzili?
3: Haj, a sponsorujo naszo mustwa też jeszcze niż do ktomu dadza.
1: A my jeszcze niż to dobro czynimy.
2: Co da to?
1: No doke żadne rajniszczo nie maja, runy też za dzieci kopańca wupadnie. Z dżęsniši ru přečiła nam, môža skončne za so rač.
4: Haj, cele prawe teja. To je tež ważne. Toho dla nie zabudźće, to je beneficna ra. Nienže o to, zo dobudźemy, ale zo mamy šice wieselo.
1: Ach, wujo Achimo, wieš tola, zo nie môžu hinak, hat zo chcú na kujždy pat dobyć.
3: Je tež jena forma respekta, zo tamnych kutnie beremy a so přečiło nim napinamy.
2: A jeli dobrą ru pokazamy, ludzie na nich jeszcze nieśle darja. Jeli so osudza, to na żadnym pat nie činia.
4: Dodre macie šice prawie. Dola nitko nie starajcie so wiatce wo pieniędzy a takie wiece, ale wo dobru kopańcu. Tu iż, raz, dwa, trzy.
0: Eskot kopaczki!

0: Hejty, spiewa Boschi Lebelt Förster. A hejty, ja nym hat schon mehr bo Katku mini Katka. Ja pa se muslu, ty se skirim, ne na?
1: Ja sam narodzę.
0: A, ja sam narodzę. Na posledem ich czasa nasze poeszcze.
2: Serbski rozwóz. Poeszcze. Studio Katka Pöbelec.
1: Dobranie. Cinače sach wotmichu so konstitutionja meje metania, mjestrujem rožinče, nuje vjesce, nuknice a dobrožicach. Pjatk v horkach rejovaše cinače dječacich a možinskih poru vokuo meje. Sobotu krusčicach bieše ich 20 poru kišmies serbskimi tiž irsku reju pokazachu. Ve votrovje vubidžovachu so v cioch skupinach vo veršk meja a skunčichu ze spivnim večorkom. Niedźelu w Nebelčicach miachu 6 dźěčacych a cinače možinskich poru. Tam so při połaleniu meje veršk letušoho nowoho štoma votvama. Ve Worklecach stěješe letuša meja prýni raz v krutym stějaku. Wokół nie rejovaše 34 poru. V koniecach a Němcach votmie so meje metanje jako veršk konstitutionského vjesného svědčenja. V Pančicach Kukowie svědčachu čera priniesate opravenie. Tam je 18 dzieci, 5 niemskorečnych a cinače serbskorečnych, prini raz k blidu Božemu přistupiło. Po tradicii bu každý z nich od starších trošku przewodzone. Kur Lipa je svědčenské kemše hučpnie v obrubiu a tiež v Kulowie přijmowaše na serbskich dopudnějších kemšach 10 prinie opravenských dzieci sakrament. Šitke se dom holcu bych usi za svědčen trošku drastu zvoblekli. Niemski Zentrum za Astrofyziku, DZA, započnie dżęca z toczeniem dziery do ziemi pola Noaslic. Z tym, co na dalszym istnie w uboko pod ziemią grawitacijskie żłomy mierić, po możności bez zczasienia w zonu cuwi kamieniznie. W tym informowała się wiesny przedstawicza gminy Różand. Iżo od februara maja też w Krosce pola wulkie dobra w toczensku dzieru, z gotryż kamieniznu za możny podziemski labor a Einsteinowy teleskop przepytuje. Jeden aposta honaczu jest na drugim serbskim spionym w ubiegowaniu Kaponu, czera jasince w obdzieliło. Pola wulkich rasu wudo by si Wutočan Mateo Malc z jeho honačom prinje miestno z 6-70 zinkami. Pola małych honačov dješe zvota medalja do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 104,5 razu v hodžine zaspival a s tym nowy rekord nastajil. Najdlješi puč k vubidžovanju miješe Kapon z Riese Großenhaina. Na čerovšim cvonjemskim dňu muzeju pod hesłom Si muzeje z wieselom wotkryć, bych u muzeje darmotnie wotorene. Tyż serbskie muzeje w Budyšinie a Kočobusu są na akcji z wiedzeniami w obdzieliści. W Braniborskim krajnym muzeju w Kočobusu witachu nieco 186 hosci. Tam wotmie są miestru im serbska dziewalniczka kolektiva Vakuum. Pod hesłom Zob Maxing możachu zajemcy serbskie elementy z siedni drastu kombinować. Nimo wuotowania tradicjonalnych wuszywaniu, możachu se też swojskie drasty ze serbskimi bantami a naszywankami wudebić. To bych opowiedzcze, kotroż namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
2: Wiedro.
1: Nas oczekuje słoneczny dzień z dziela też z niekotrymi mruczelami, w ostatnie sucho przy 18 do 22 stopieniach. Tyż w przychodnich dniach w ostatnie dalej słonecznie, mruczele pak hać do czwartka jasnie przybieraja, dysadys może się potem tyż bokapać, a tyż zarymać sama.
0: Na naszych drogach do żdery wypada, jeli macie pokiwy, a miniczyni Jakub tam co tola niekak nie kopi, albo błyska, co tola hiżo stańczy zboża nastajeli, rady przyzucie się tu w budyskim studiu.
2: Serbski rozwóz.
0: Cztery po napo sedmich jedno, a nydom podamy wo stawizny. Poda nas je samenicy przyzywił mody hudźbnik, kisze sztwotk zubił małą trompetu, tak mianowaną taszen trompety. Dzieżdżoka, nydom tu, serbskim rozwózu.

No a što možemy domiznie takle přichodnych dniach dožiwić? Mydom dźensa wieczor na przykład radio Zatkulu zapiknyć wot 8 do 10 moda žoma zaso wusywa. Inicjatywa Wiesoła Pundżela Happy Monday przeprosy dżęca, wosebie dżyci na wulki zromady swejdżyn na namiesto przed budyskim dziwadłom, wot na wieczora 5 do wieczora 7 planowane są zromadne ry, akcje a pisane dziwaniczki. Na přednošk vo znatej serbskej historiskej korovnej soce Marii Simonovej sće přeprošeni dženca večo 6 do Drježdžan. Přednošk ve vodnym statnym archive tun zmeje Tomas Klemp vod Sakskej votnošky Nímskeho červeného kříža DAK dženca večo 6 ve vodnym statnym archive. A to je tež nešto vúriadne, zromadne posedženje gmenskich rádov Slepo, Trebin a Dživin. Tu je dženca večer 7 serbským kulturným centrum je Slepom. A tež Kroščanská gmenská ráda so zetka, tam sú všetci zajímce vútrobne vítani a to zajúcišim po takým sredu večer 7 a to vysedaný Vúžica gmenským a kulturným centrum je. Ostanemy na mszy sredze, tam przeproszuję was na serbskie wodzinie po małym wielkowie z dr Lubiną Malinkowej, a to sredu zajmcy zetkaja so wieczor 6 na gdzieś był Zinzendorfowym namieście małym wielkowie.

0: Juskač, rade so wie syna menšino posede mich je a čera su juskali, respektivne sobotu. A to w Regensburgu, aber tež koče busu 12 dohe leta su čakali. So modlili, potem sonili a sobotu by tak daloko po 12 letach. Raje, bo raja zaso druhej najwyższej lize niemskeje. Energia Kočebus sobotu dobychu Regensburgu z 0-1 a tyž mnoho Serbo je se tam dojewo do Regensburga zobychu poslednu najważniejszu rozu sezony z wida kočebuskich fenosowie dożywili. Mirčin Reo na przykład bie sobu namiestnie.
1: Mozum smo od piatka tam, to by te

0: kostymi i metrami.
1: Elisja Breiwidzow, ty stejsz w tym fenowym bloku od Regensburga jako FC Energia Kotschewus fan, kadejke nieszto możno?
0: Hej, to poprawom jara derem możno. Ja jestem co tydzień lado za kartkami online, to pojac nie są żadne dawali. Za te jedno remistna, a tak sam się poprawił, da si budeš kartku kupić za fany, za Jan Regensburg. A dyszen bez trikoła Kotschewusa ula Schaula tam stoi. To jara przeczelne publikum, to skierę te swoibne fanów. Publikum.
1: SSV Jan Regensburg FC Energia Kotschebus 01. W nowej rajnej dobie raja Kotschebuzienio potem przeczyło Dynamo Dreżdanam, kisu czeraz 2-1 doma przeczyło Holstein Kiel dobeli a klasu dzierżeli. Budesa Budeszin Germania Halberstadt 3-1, Krzyszow Biskupice 1-1 a Nowosolc Rot k niemskie Baslice 2-0. We okresnej wyższej lize są rajbiczanscy Sokolje w Bukecach wysoko z 1-5 przyrali. Czesny rota za hoszczy by przystawie 0-5 Aleksandr Wałdacyliu. Modro byli kulą TSV Płocznica 0-0, a nasze Cedobrusza SJ Kruszczycy 3-0. We okresnej lize sztafla 2 są radworczynio serbski kopanski derby przeczyło drugiemu mustwu sportowej jednotki Kruszczycy wysoko ze 6-0 dobyli. Celcy rotą troje Klaudius Busch, dwoje Kasper Dziswałk a jedne Julian Glücklich. Cyłk sportowego towarstwa Marijnej Gwiezdy je doma przeczyło Motory Kumwałt ze 4-1 dobył. Celcy Panczanów bychu Karl Pakosnik, Krzysztof Cysz a Ali Eldor by dwójny celc rotą. W okresna klasa William Pletner a Florian Domsch z Tajnebelczanów k dobyczu 2-1 przeczyło rezerwę z Gruz Rostofa Celiwoj. Rajne zjednoczenstwo Ralbice Panczycy je dwójce rało, sredowieczor podleża one w Małym Wielkowie z 1-4, tam by Robert Wende zaostrzy trechił, a czera przyra one w Biwej z 0-1. A volejbul, prynie volejbulowe mustwo muži Viktorie Worklec je sobotu w Ralbicach relegacijsku rówo postup do zakskeje klasy z 1-3 przeczyło prynie mu VV Freiberg przyrało.

0: weiter so. Dere načuje, 7 hodžin, 8 načeje. Je pundžela, 8 na teje meje. Přimni je kolegina Katka Pöplec, dobre ranje.
1: Dobre ranje.
0: A ja nitko chceme rozprawić vo vjesnym dživu, aber tež vo senzácii, kaž pisa noviny Vjesny klub postupi do zjazkovej ligi. No, ze zavišće veđa, što je tu menjenje towarstvo SV Elversberg raje přichodnú sezonu v zjazkovej lize a na čerošim poslednim rajnym dniu sezony druhej ligi dobe mústvo ze pozarske je přečivo mústvu z Münstera z Cinula a Katka je za nas raz do novinu polada vašta tam pisa ja.
1: Trener Vincent Wagner novinam porje rekne, dobie za nas přizimenje na mjesač, knětko podamy so na Mars. Z postupom do prynie ligi raje gmina z kječbu 12.800 vopedlerimi přichodnú sezonu prynie raz v koperskich nibesach tak rec, a s tym přečuva FC Bayern, abo tež Borussia Dortmund, te vulke klube, kotrož tak znajme. A s tym su tež najmenšie stež, čo stavi z nach zjazkovej ligi z cova, do toho by to mústvo z Unterhaching ze svojimi 22.000 vopedlerimi.
0: A v Elversbergu 13.000 nekak, no?
1: Cele praje 12.000 a 800.
0: Ja si myslu mnohým předovšim tým, kot si šnímaja tabulku kopajnce tak před očimi, so netko prašeja, dže a štú jeden Elversberg.
1: Es war Elversberg, je tým ze Bozarskije, ze Saarländer potekim. Stadion Vesna kluba tun ma 10.000 miestnú, netko kipši runanju, stadion v Dreždenach, Dynamo, zu tun ma jacač cikroč delko. V tutem małym stadion jest 10.000 miestna mi tikety za wulke rydostać, to budże potekim hiszcze twerczy worech kusanu, hać wełszych damnych stadionach, cele ekskluzivna należność czuje.
0: A taki moki stadion, spelni tutun stadion, a tyż w okolinu ma zcyła żadanie, na takie mustwo, na takie miesto, na taką w okolinu, sztoż prynu koparsku ligu nastupa niemskie?
1: Haj, a nie runoczasnie, stadion tunia za prynu ligu licencowany, tak rekny wiceprezydent Sven Hoffmann, za stadion maja menuce hiżadlije, taką wuzaczną dolność od zwiaska, przed stadion poprawom te zakładne żadanie emt za zjazkową ligu nie spełnia ani za prynią, ani za drugą ligu. Poprawom dobi menuce znamieńcza 15.000 przyladowariu miestno w zjazkowych stadiach na makacz. A najpożdżyszo hać to nalecza 2027, cieczemy potem też w odpowiednie przetwaryczny stadion, hać do toho po takim jeszcze dalsze leto, płaci dalej wuzaczna dolność. K smiernicam, do kusy so prasza, płaci też miastrujem takież mediowe postajenia, to są na przykład minimalne odstawki kamerów k rajnieszczu, przecież maja są tutaj rie, potem się chodzi, że też przenieść. Jeli so tute vodstoki nedodžanža, a so přitom narovanske nástroje, kýba samo kamerapersonál v obškodži, potom je tovarstvo po regulariach k zarunaniu škode vinomata a toho nevizo nohce džadla toho netko fix pretvarič.
0: Aj, tak spíš nekajš možo. Infrastrukturelne, kdyby so ište to išto stáč, so bude stadion při Kejžorský Lipě a vokolina doskončne zrave za prenju ligu byvoj rajorjo a trenerský tým do Hižosu, kajš je vesný klub Kunstitunia s postupom do prynie ligi dopokazał. A ja rune przemyslu, na kakda budże, gdyż klitu potom su na miestnie Champions League, a potom FC Chelsea, Real Madrid do małego Elversberga sanawali. No to budże ci wulki do domdeje.

0: Doliwa abo do prawa. Malina Matikec, doliwa abo do prawa. To jest na młodzina słowa, że ja nie zna je wierczyć, knefelk możesz rzec za frekwencję, proszę też dżęca wieczor zaso pilnie, so namakacze zaso 100,4 MHz, szako, przełza dżęca od 8 zaso tu, jednaniu, po takim studiu, moda żoma, radio Zatkula.
1: Zatkula. Ta jedna pfuła 2000 metrów, niech to drugi zuczy szach z komputerem jako przeciwnik, a zaso niech to drugi piastuje z drugimi kuźdy tydzień. Mój Franca chcemy wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na reachnie. Kotroho wie macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały dowy dzień za szulu albo studi? Pisecie nam się z Instagram, a nie zabudźcie na żaden pat wieczor w 8 radio zapiknąć.
2: Zatkula.
3: Nic zabić.
4: Dzień za wieczor.

A woko miknie mam niekotre poki w za was. Na przykład, zo może dźensa rado radio wotwerčeć wot 8 do 10 wusywa młoda žoma Radio Zatkula. Inicjatywa Wesoła Pundzela Happy Monday przeprosy dźensa wosebie dźeći na wulki zromany swiedzień na namiesto przed budyskim dziwadwom. Wot na wieczora 5 do wieczora 7 czytam w utrobnie witani, a tam oczakuje was zromadne ry, kajszczyż pisane dziwaniczki. Na przednożk wo znatej historijskej serbskej korobnej soce Marii Simonowej jeszcze przeproszeni. Dżęca wieczor do Dreżdżan, a to na przednożk we wonym statnym archiwie wieczor 6 z Mietun Tomas Klemp wot zakskiej wotnożki Niemskiego Czerwonego Krzyża DAK dżęca wieczor 6 w Dreżdżanach we wonym statnym archiwie. Zromadne posiedzenie gmińskich radów, to tada Derek Linczy, tam so zetkaja gmińscy radziczelio ze Slepoho, Strebina a Dživina, dżęca wieczor 7, a to serbskim kulturnym centrum je Slepom. Kroščanska gmińska rada so też skadżuje, a to zajucišim sredu wieczor 7 sydorni w Užica gmińskim a kulturnym centrum je. No a to mi jeszcze pokił za was serbskie wodzienie po małym Wielkowie z dr Lubinu Malinkowie. Sredu jeszcze na to witani, a przeproszeni zajmcy zetka jasno sredu wieczor 6 na Cinzendorfowym namieście małym Wielkowie. Krótko do cibidlki na wasomie.

krabatowa dżoka sydom mjeńšinu poła smiche, a ja to móžu jeno štukač, što je tutych wodaće tyž tak praju a tutych wopicu k tomu ponuło, tajki njeskut kvorač, snano pak so pravicorjo zakskej runje derečuja jara dere a samo zmužiči, dokež je ich politiske zastupnistvo nimski, tak sylny wulki prašak, ale ročok njeskutki, drežanach je skupina 10 do 15 štyrioch muži konc tydźenja namocnje napadnyło, mez drugim z takim poperowym sprejom su domje z oča pryskali, na nich bili a tak dale, przy tym su pilne prawicarske a tež nacionalsocialistiske parole bjakali a škreli. W opory štyri młode muže mez 16 a 20 letami so przy tym wiezo zranichu a jako policja przykłada so wulka skupina 15 poladnych zubi, tež statny škit nietko češkeho njeskutka dla sledzi. Haj, wo takich njeskutkach budžemy přichodzi, snano tež naže huščišo rozprawić dyrbeč, ale što su naši zastonicy, oni w Užice dožiwili, napisali a nam sposredkowali, Katka, dran za nas. Tu zima serbskim rozvosu, vosom menšinu, boas mich je.

0: Let's Misbehave. To je titul z Parisa, Musical Paris z leta 1928. No a dale krasna hudźba dopomina mje trošku na Dixieland Festival, zašmo tydzień z wielkim finalom wczera niedzielu, ale nietko chcemy pokuknąć na zakskie tankonie. Niemal każda piata tankonia zakskie nie zwyżsi płacizny za czyriwo jenoż przy poniu 12. To zwyżsi analizuje team aplikacje Mer Tanken na napraszowanie zakskich nowinów ALVZ. A zakskie nowiny są tymi dżęca dale wienu jakatka, no?
1: Watching. So, Jensa rano reči. A što čitame v novinach?
2: Haja to na titulnej stronie, předovšim vinuje so tomu, što je popravom konsekvenca toho, gdyż haja tankonia pfačiznu tež po 12 zvyši kiva z cyva vjaca činu v občin. Tute přijenženja tedre so tu kvilo dokvadnje registruja, ale das ist zwar nicht gewusst, ja. Przyczyna za to, da ja kietro banalne, w Sachsen gemeinnütze hieschte nie jasne, gotre Sariat masowo gewusstanje starać. Zjaskowe kartellowe Sariat tundre zwischenje Pfadziznu przy Dankoniach a dodżarzenie regule jenoż z dybkom 12 Pfadziznu zwischicz kontroluje, ale Sachsen genuinie tisch wopkroci, so to kilo tute date dale ne poskytkuje. Dokelž nie kraj ište žaden zahred pomenuval, na kotruž maja tute date dale posvač. Vokomikne meta te si menujce socijalne, a tiž hospodarske ministerstvo bolj stanje tam sem, štu je popravom zamovite, štu tam takrat z papieru maza, da vopkruči tež rečnica socijalneho ministerstva. D. Sakska šir formalje rozjasni a vujasni, so bych so pšenženja pri tankovnjah kvostali, to dotal ište ne je jasne, na tym so dziwa, tak Sakska nowina pisaja. Z tym Sakska nie posledni kraj, co jenoż raz naspomnieć, ale druje kraj to bych to. Wo wedespiesznisze Berlin na przykład, Delna Sakska a też Pozarska, te maja hiszo szitko zradowane, a tam swoje tankonie, jeli nie zwyża pfaczizny jenoż z typką 12, dziś pokwostaja.
0: Aj, w Sakskie hiszcze nie jasne, kotry zariad masa wo kwostanie starać, rade so na mnie przyzywić, wobroczyć, ja to też rade przełzam, a tam rade raz zaki napraskam, tankoniam, gisz, suprze drohe, abo z czasem potom też regule nie dodziarzam.

krótko. Krótko do cipitelki nadźěbeće chcych rune rec, haj. Septembre, so woli, mic jenoš krajno sejm Saksko-Anhaltski, ale tež Mecklenburgsko-Předpomorski, gdzie się to runja, a w tej tu chwilu najsylniša strona. A nuckuni ministrojo našich zjazkowych krajov raznie před AfD knježastwami warnuja. Na przykład duringski nuckuny minister Majer, kiž widzi nuckunu, kaž tež wonkunu wistotu Niemskie Woroženu miła AfD też nuckuneho ministra stajć. Nic jenoś, co ma w ustawowy szkit, niemscy verfassungsschutz swojej kontroli horszczy, albo aj może przez tak prane też rozsudzić, ale zdobam też przystup na tajne, wistotne informacje, żtoś cywu niemsku nastupa. A dokąd ma AfD wujkotne poczaj, a kontakty do ruskie albo do czeszko-prawicarskich organizacji, moli za tute tajne szkitane informacje runie do tutych kanalu dale swacz, a tak wiestota mienczyny, ale też cywie niemskie worożeny być. Mienczyny mienią koncjonoż nas jako Serbu, ale też polityczne, seksualne, rieczne, sportowe, polityczne, kajż też przeco. Konstydzenia suszycy nuckuni ministroja runie przed tym w handelsplacze warnowali. Kajki to ważny krok, co na zjawność z jasnym warniowaniem wobroczyć, a snano mieli tutaj warnowanie ludzio też kutne bracz.

0: Dennis Wenzel, nimo sudny, no haj nie, tu to sakle zapocznu. Jeszak zapoczat tydzenia pundzela wosnaty je mie. Wosom hodzin, cia posta dokładnie.
1: Nabożne słowo.
0: A tu ty ma dżęca rano Bernadette Lanzena ze Salowa.
2: Steł przed rosudom, ale nie wiem se rady. Pundu tu, albo pundu tam? Wodpoczu na lewo, wodpoczu na prawo? Abo je jeszcze jeden pucz miestem? Pozastanu? Činju jenyś przestałku? Abo zakończu swoju jizbu? Sym bezradna. Trebam jeszcze wokomik. Du do lesa, do przyrody. Wieselu so nad fifolacymi ptaczkami, nad kczejatym rypikom, nad młodnej zeleniu trawy, gierkou a sztomu. Nasrybam so słodkie wunnie kczejatego boza. Przyroda je pełna mocy, šitko rozče a rozkčiva. Nasrybam so pravje stuti pozitivni energiju. Čerstve povito, pohib, stvoba Boža, vokševija dušu. A nedom začuvam tute vuboke začuče z Boža, spokojnošče. Sem cele při sebi. Začuvam, zo kroču po pravim puču. Začuvam, zo nesem sama, šako bo naš knjez mje po svojim puču veđe. A to je deretak. To vam tež přijel. So we zadwilowanosci, bezradnosci, samotnosci, začuvače Božu miłość a lubošć. So byście wiedzieli, so nieście sami, a so kročiče po pravym puču.
0: Praj Bernadette Lanzena ze Salowa, na rauku kajštejš zamovitošči kuloske je vosady. Peč menšinom, dođe večiche, a to je Veronika Zarodnikova, kiš nam netko zaspiva tu serbskim rozmosu.

Dwójki końc tyženja sme spežovali a dalšny wyrażk stoi już przed żurjami, aż to zwytku niedaleko. A wy wiecie, aż tam dożywiamy zase wielki spektakl pod gołym niebią Barkowach ze serskim ludowym ansamblom Pszałje Błaszańską powieściową noc. Szo około tego zgonio szażinca wet nas, to pak dawno szczynio szo, net wam wieci ulicują, ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Do czego życzę wam dobry start do nowego tyżenia.

Ensemblerje se na Boršensku powieščovu noc przygotuju, wet žincajšnego sujužo na mestnje Brkwach. Žinca zajča samokva dojšpiš casnekarskega pejendarja ensambla rozgrono słyšešo ve drugiej połojce našego programa. Sobe tu noce su obe mieście szykne fejne balokopania tak pszały słyšili. Wieszczo co minim sme se przeszeli, kak su serske balokopanie dożywili toż ten wielki uspiech. Postupienie łużyskiego mustwa energii chyszybus do drugiej ligi. Takie to zgonioszo wet nas, we ochoze na Borskim dworze sme takie byli, kak tam szo ubija, a kwiszo, bo tom ulicują nam maminorycny serb, na szo tam rzesza na Rzeczywiście, a dzisiaj was nismy zabili. Z wami zase zachopiamy, ze dzisiejszym pestrom za was.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Orjowaś, Žižec Sebastro.
1: Wycarskiego programa. Gölc płaco, uchac płaco, liżka teke samo wiek. Co jo se stało, lubi Žiži?
2: Nieka jo był gölc. Den jo mił trzy kezę. Kezę sugnali do kała. Gelc keze geni a geni, ale skała ugeniš, je njamežo. Toš płaco. Ženjo uchac mimo. Co go dla płacoš, gelc? Pšaša se uchac. Me je keze. Nie płacka, ja ugenim keze skała, groni uchac. A uchac geni a geni keze, ale skała ugeniš, je njamežo. A toś płaco. Żenio liżka mimo. Co go dla płacoś uchac? Przasza se liżka. Ja płacą, dokulaż gelc płaco, groni uchac. A gelc płaco, dokulaż keze skała nie żenu. Nie płacka, groni liżka. Ja ugenim keze skała. A liżka keze geni, a geni, ale skała ugeniś. Je njamežo. Toš płaco. Sižinjen to a pfaku, gelc, uchac a liška. Ženjo wielk mimo. Co go dla płacoš liška? Pšaša se wielk. Ja płacom, dokulaš uchac płaco, groni liška. A uchac płaco, dokulaš gelc płaco, a gelc płaco, dokulaš keze skała nieženu. Jak ze skała ugenim, groni wielk. A wielk keze geni, a geni, ale skała ugenisz, je njamežo. Toś płaco. Sejženjen to a pfaku, gelc, uchac, liška a wielk. Pcuka leži mimo. Co go dla płacoš wielk, pšaša se pcuka. Ja płacom, dokulaš liška płaco. Groni wielk. A liżka płaco, dokulaż uchac płaco, a uchac płaco, dokulaż gelc płaco, a gelc płaco, dokulaż keze skała nie żenu. Nie płac czoga, groni pcołka. Ja keze skała ugenim. Gelc, uchac, liżka, a wielk se smieju. Ty coś keze skała ugeniś, ha! Pcołka woła druge pcołki. Pcołki leśe na keze, a pynce. Bzzz. A keze, ženu skała wen.
1: Ja, pcołki su mogeli pomagać, lubi Žiži na końcu jo czojnie dary ujszło. Nieto rzucym szuknym pcołkam wam, lubi Žiži, jasowe tyżyn. A net sleduje tekeści spiu z chrzebuskim Žižecym musicalom, a to su już starsze Žiži, ako tam spiwaju, ale gaż cosza wystańczo jeszcze chycycku przy radiju. Lec ronosz za końcem nieto Žižece Pestro.
0: Raz, dwa, trzy.

Cała wóżeca jo końc tyżenia zcwiśiła, sobie tu jo energia, chyżeby zgrawa wetonierie przeżyło mustwoju miasta Regensburga. Tam w Bajarskiej są nasze chyżebyskie

0: Na leto jo jużo dawno přišło, tak ako to wiedrojo, lec sucha abo mokše šopwy abo zimne, roz přestrjewa se na leto we přirožje. Marja Ilikowska-Winklerowa jo na samym zachopienku na leta była jużo na borskich dwarach, nin to jo krzywa plaszulcy koc Fritza we ocho ze zgonisz, kak tam šo ubija, kwišo a rozča.
1: Ja mam sunice, wie andryške,

0: Serbski program.
1: Serbski sejm jutře zmakał. Proteste w Českej a Čach dla filmowego derbstwa. Te a dalšne informacje słyšiš o nento w našich powieściach. A ojo, Gregor Klim, dobrožen. Na swojom zmaganiu koniec tydzienia jo serbski sejm se zabierał z ronopšałnosću serbskej rece w digitalnym. Žowa płaśenie przez ZEPA system, lec ronoš techniske możności eksistiruju nadali niežo za serbsku rec ważne diakrytika używasz przy transakcjach w bance a online banking. Serbski sejm pomina, až se regule na europskej roninje zmieniu dla recneje ronopšałnosći. Po informacjach pije Daria Sejma Rainera Taška, co serbski sejm z tiju temu nento do kontakta pšiš ze zastupnikami Dańske, mienšene ve zvieskovem sejmje a z mienšenoveju radu. Dalekšie cwonki sejma sobu dobyš studirujúce za nowe serbski ceptarski studium na BTU ve zvem Komarowie. Akcje są przepiedali tego na końcu tydzieńskim zmaganiu w Wrycach. W ramiku swoich możliwościach się wabić na przykład na serskim zwiedzeniu w Choszebuzu w juniu. Druga tema je była demokratia. Sejm planuje natwarzyć biuro za serską demokratię, a kubłanie, groni ptaszk, finanse za to wody rono przespytowane. Na Międzynarodnym Dniu Muzeum jo serbski kolektiv Vakuum przewiat cora workshop we Bramborskim Krajnym Muzeum za moderne umiejstwo we Choszebuzu. Pod titulom Sorb Maxing zu ogitarje mogli serbskie elementy ze szednego drastwu zwiedzać. Tradicjonalne uszywanie są mogli opytać równo tak jako swojskie drastwy ze serbskimi bandami a naszołkami upyśnić. Wycewem je przyszło nikakunat a wesem żaset luzi do muzea, takie serbskie muzea we Choszebuzu a budyšenje stejse obželivej na Międzynarodnym Dniu z akcjami. Gledamy do Českeje, do tamneje medijoveje krajine. Na vece miestnach v Českej su cora tozente luži demonstrirovali za nevedvisnosć zjavno pšavniskego rozkvosa. Veni su protestirovali přešivo planam pšavo politiskego knježarstva ministarskego prezidenta Babiš, jako koalicija, co vedperaš plašanki za radio a televiziju. Český rozkvost je ordovaš miesto togo financirovane direktne vedstata. Kritikarje se boje, až jo s tym obkrozona nevedvisnosć z čelakov, a až ordio s tym možne, až politika upojo svoju moc na medije. Južo znova dejte byš radio a televizija jano ešte financirovaný vec státnego etáta. K tomu dejdaš jasne mienej penis ako do tých miest. Skocenia teke tema ve filmie. Serbsko-nimska filmowa seš Łužica film obželio se na protestče přešivo planovanym skróceniam za spěchowanie filmowego derbstwa. Bžece spuščopnego spěchowania grozy zgubienie historijskich filmów, zavožba DEFA a zvězk nimskich kinematekov ste k tomu vezeviwej protestu ve list a su pokazali na to až spěchowanski program za filmowe derbstwo dej 2008 a 2006 końcyś. Przez ten program su teke w kooperacji ze Serbskim Instytutem serbskie filmy ordowali digitalizowane. Serbskie a łużyskie filmarki a filmarie su nienta uwołane akcju petbierowaś a protestny list pesłaś na statnego ministeria za kulturu Wolframa Weimara.
0: Piedro.
1: Ze swoim co startujemy na letnie do nowego tydzienia, tam nie dajemy się wecia się świetnych por mrokawu nad Łużycu. Żywieś nas czok rado żyńca, a suchojo. W biegu przyjdących dniu Łużo pomawiam jeszcze szoplej, w nocy na wiecie jadna z czok rado, wiecie po dwarzastcza. Wista szansa za deszcz obstoj, z rodu zajcia wycakują meteorologii nowu deszczowu frontu, ale odio pen weto z rodu jeszcze szopo ze żywieś nas czok radami. Nasze powieści to namakają się teke, a kusztyca w internecie pod rbb-online.de/zom.

0: Mission Impossible, aber Wanka, Janek a te tři njemožnosti, to je titel nowego kusa Warszańskie noce powieścią, a ta se przybliżuje z wielkimi kszacami, a we slezenie już o tu muzyku słyszysza. Sobe tu wiacor burza premiera przy bismakowym tormie Hobarkowach. Jo, serski ludowy ansambl już o duce do Dolnej Łużycy. To, co my wierzysz w czasnikarych Skiego pejedaria, a to jest Stefan Cuszka, Malink. Dobry dzień, Stefan.
1: Dobry dzień. Hej. Nasz ensemble jest już namiestny. Równie są te cywe jewiszcza wokoło Bismarckowej wieży natwaria, co świeca instaluje zvuk, a co wszystko przygotuje tak, co może od jutrzejsza po naszej wumilce namiestny. Zvučovač, probovač. My sme pa ižo dawno na probach, na umelských probach za Włoszańską noc spoješčo, takže ižo jeden mesiac my so ju každý deň s tým zabierame.
0: Kukusoju, bota sú obgrozone. Co to groni?
1: Hej, my sme leca z nasi staviznu kusk bliže přišli k dženstvičnemu dňu, to reka jeden wulki fabrikant tu nie wota, albo jedną wulku leżonoś w wotach kupił, a chce tam wota tak zniczyć, a wulku industrię sadzić, a tomu dubien co wyso wobarać, a ta wona figura je ta wanka, iż co tam wobara, ale ona ta sama nie może, ale dubi si wyso, oda chce si pomoc wot hadżaceo krala, wot hadżacowej kralowni, wot wodowej żony, wot trzech bajowych postawów, iż w butach tak su się wuprosyć, a ja tak budżet to napiaty, hacz co potem na końcu w obchodzie radzi to fabrikanta zase domoj posłać, albo hacz budżet tam potem wielka industria
0: A ta muzyka była taka wesebna ten raz? Myśmy już jeden urysk słyszeli, która muzyka to była?
1: To budzie od Krzysztofa Reutera, który też huściszał za nas, że huczbu pisał. To jest jeden hucznik, albo też jeden komponist z Berlina. Od niego przyjdzie ta huczba, kietro nadczasna, kietro moderna. Hoj, a ten libretto jest opisał od Jürgena Westphala. Jürgen Westphal jest pierwszy raz, niż to za nas pisał, ale jeden dobyt domu prajc, żeśmy my to wypisali, a jego stawizna jest nam najlepiej lubiła. On pokaża ze Smolino, ale jest wyzo jara wózko z tej tematiku wokoło butał, wokoło Dylny Wóżycy rozestają, a jeden jara w jedną stawiznu napisał.
0: A na co możemy się jeszcze wiaselić? Przed program Gatego zase burzo nic?
1: Hej. To pak nie od serbsko ludowego ansambla, to wszak są od bóle regionalnych skupin, kiedy tam są. Leca pak budu prini raz też pop zrobem tam namiestne, a budu przed program sobą wyłotować, to jo serbska popowa huczba, a tam też hudzi sobą Szyman Heduszka, kiedy pola nas w serbskim ludowym ansamblu działa w dramaturgii, a też przy butowskiej nocy bajo sobą raje.
0: Zegar, żywiesz ich wiacor, burzo sobie tu premiera?
1: Hej, zastup je od lecich, od 17 godzin. Tum przedprogram so potom zapoczny na pół 8, a z 19 godzin 30, traje 1 godzinu, a 21 godzin je pon tun wone program ze serbskim ludowym ansamblom.
0: Na pen twarzymy palce. Za sobotu za premieru Borszańskie noce powieścią ho w Barkowach przy Bismarckowym tormie. Przy telefonie jo był Stefan Cuszka-Malink, wniot sasnikarski pejedar serskiego ludowego ansambla. Wiele wiasela uspiecha przy przygotowaniu uści.
1: Wutrobne tak.

Poštom tyženju stoj naša muzika tyženja pod znamenim svježenja vitanja w mistrze Klip a Sol. Grajome przyjdzie gorzbie spiwy po witaniu, bo doma. Predny spił jo wed czeskiej spiwarki a muzykarki Marii Rotrowa. Tekst jej spiwa doma, powiedzi ją ja za drugim, może byś, aż swicze wrosisz zase domoj, a namakajesz zase to dere znaty, wynosi przyjitajo z lubościu, na twoich drogowaniach pytasz zacuwaniami a życzeniami, ich błyszcz zadorajo, aż spoznajesz, co się felujo.

0: Łužycynja.
1: Jo, takie žince, co my gratulirowaš k 7. narodnemu dniu Marty Klimojc. Ljuba familia zdeš naši učebnje gratulirujo Ljuba Marta, to su mama, papa, brać Janoš, oma a opa dešnje a familia Barlinju. A Ljube Pestro dostanješ teke vet kmečovki z Janšojc.
2: Ojo, Stefanie Krautzeutz, ja zu Belgien uczebnie gratulirowasz. Masze w deśnie, wena ma żynca swej 7. bólstak, a ja jej życzem wiele wiasela, Belgien trednie żyn, a wiele, wiele frejde żynca, a cele przyduce żywińskie lito. Twie szota Stefka, a ja se życzem za nią spiu meja pupka Alinka.
1: Jo, a to, że życzę nie rad dopełni.

Wiče zmijamy zase je aktualne informacje za was, a to a druge z kulturelnego sveta. Gregor Klim wam wiče wice przerażio. Ja musim wam na zase słyszanie gronić. Ja som Anja Kochoć-Warcowa. Miesza spedobny a uspieszny tydzień.

0: Sachska. Serbski Rozwóz.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Satkula. Dobry wieczór, Mojina.
2: Satkula.
3: Chcemy dźensa wiedzieć, co macie wy do hobbyu, hać kopańca albo volejbul, albo to dla nieśto cyle freaky, kaś sztomy wobby mać, albo tak.
4: Franco, to ta si oprócz nemysi, że nich tu prawidł na sztomy wobby ma.
3: Franco, to ty żenie nie wiesz.
4: Na hajdyś my nisz. Nimo to mamy za was najważniejsze informacje o Satkula Beach Tourie.
3: A tyś nieśto o szkrykacach kaponach, bo dla naju zonicze.
4: A moi ryczy moje o zubienej trompejcie.
3: Nada, to tla klinči za kitro ponem vusovanjom, Franco.
4: Haj, a to reka za vas, zase vudani při radiach vostač.
2: Zatkula.
5: Moj start do tydženja. I don't

0: To běše runje nowe ESC spy Švédskje Felicia z My System. A z tym witajcie na Zatkulu.
1: Witajcie na Zatkulu. Franco, tebě však vidí husto na rejach abo partijach, dźensa pak mě zajmuje, što činiš, gdy se doma a ma svobodny čas.
0: Ja romadžu doma všelake čaje a kužde večo potom dvajci piju. A što činiš ty?
1: Ja tež nešto romadžu menujce kamene, například. Můj rane lapis lasli, můj najlubší. W mojej romadzizny.
0: Hej, Franco, ja si musza moje tak troszkę wostu dłoś, toś tam natrychi neskosza.
1: Hej, ale dla toho smuje si tyś hosti przeprosuje, Franco, kotryś wynaja sa w swoim wolnym czasu troszkę wosebitym zabawam.
0: Hej, Tomasz prawie wotni zonicze nydom wiace, ale nas tyś zajmuje, što wy takie czynicie. To dla poladajcie na Instagram, tam namakacie napraszowanie, a smiecie nam rady nieszto napisać.
2: Dobro večer, ljubi ljudjo. Za dženci še bunčelu sem rastletni miks přijotovala. Šako sme boze zaso z naši bičturu popuču. Tak možete se napšikvat na Feel So Close od Calvina Harrisa veseliči.

0: Kóždy z nás ma někajki hobby, kotryž se zajmom wukonja, husty je tam cyle wěsty wokomi, kotryž će prawe rámně a hižo nepustí.
1: Haj, a runje o tym chcemy nětko trošku rěčeć, pola nás taj dženca Marta a Maty, wonaj ma taj cyle wosibite hobie, a wonich nětko zjace zoniče.
0: Marta, što by wokomi, kvy kotrym se pytnowa lohko atletika, je dokwanie moja věc. A kak se zcyła na lohko atletiku přišła?
2: Hajteki dokładny wokomik, to poprawom nebie. Ja jestem z nowym dzieciactwem, rady biała, ale sport w takim dworstwie poprawom nie o żadną rolę, że nie rał. Ale we starobę od 12 lat

0: A hoj, někja tam zno dwie a pół lětše prawidłownje trenuju.
1: Ha, jara zajmowo po to, kim Mateo k wukowanskemu pure, to słyšal jace hač dere puhač moc, što da hišće takle šitko we wukubanju naukneš.
2: Haj, puhače wieso ten zakład za šitko, ale ta technika k tomu učini jenoš nekak pojecu to treninga, kozeš mo činimo. Ta tamo pojeca su potom pojibe abo pokibe k prynemu škite, no, erste hilfe. A wieso tež we wodzie ka maj co zadziażeć, gdyż na przykład netko jen cudze na tybe pszinże, ha we panice, tybe wobima, albo spota spode wody twoczyć. To so dobyś ty potom tež zachytować moc. A dajke wice su ta druga pojeca.
3: A jak zaczęło się to za tebe, gdyż ty wieso ty sana pożyś o inu ze stojmi zamożesz, czy mi możesz inu w osobu wukować?
2: Oh, to je ne češke prašeno. Ja si musu ta zamožnost tomu, jo vizo je ne dobro začučo, jen so kus vyščiši čuje, ale ja so vizo nadžijam, zato že nik tomu nešinže.
1: Hej, to biš taj Marta Mrčikec a Mati Čornak, po přichodnej hudžbe slyšiče viace, Calvin Harris zare nam Feel So Close.

0: Nas zajmuje dźensa, što činiće wy, gdyż junu narjach nešće, a za to sme sej eksemplari se dwie młodostnju do studia přeprosowaj, kotrež nam vo svojich hobijach rozprawjataj.
1: Franco, spomjatkuj si, za kóždym hobijom ci wieza tež wiele treninga, čase a drudy tež přiwinjenja.
0: Haj, Tomasz wieza prawie, za zvonka stejace hupada to husto lochšo, hač to woprawdzie je.
1: Tak je, tež při lochkatlitice, za to mamy tu Martu, kotrež tu prawie kotraż to prawidłowne czyni. Marta, je tam znacznie jemo niż to było, że już Sisi Lochcza przedstawiła, a je na końcu tola Czesze było. Chodź się to sobie powiem przedstawiła.
2: Hej, szczerze z mnie pola lochko atletyki na zapoczątku na górze pod podchodnoczyła by ta mentalna komponenta. Przedeż w treningu jojendrę szedzę ze swoimi ludźmi romadze, a ma swoją krótą treningu skupinu, ale we wubodzowaniach jojend bądła często sam, a nie ma nikogo, kiedy się tam nikak za roku za, albo tak, dokąd są przedeżo często w drugich starobnych skupinach, albo też druje dyscypliny zmistruja. A hajla do na započatku na kóždypad drudy ciężko było, ale podczasu sojen na kóždypad na to zvuči, a bon je to na kóždypad dien dobry trening samostatnosti.
0: Haj, Matej, ty máš runie tak, kajž Marta kytro vúžadace hobby, ty dá sa mienujce na vukovanskou púra vukovač, a k tomu súša tiež viezo viele púrania. Je to tak napínace, kaj si to úplne predstavuje, abo činíš to so tak dole, za to, če ja sa nenapína?
3: Also započal s tym se, že jako dzieťo, a mi jara za je napanuje, so som mi to ľubi, a ja to jara dere môžu. Dla toho je to nešto, čo mi veselo činí, ale vyzo dáva ja tiež ústo vo komiky ve tréninku, když to jara napínať se jo, a pon se ja musel na hej, když si to nieke převineš, když to nieke môžeš, pon buď si to šíšan raz lepe činíš, a to je nešto, čo mi motivuje. Hej.
1: A što by pon také najbolje napínace moment za tebe, a čo to je při tréninku, što by te pravil?
3: Najnapínací, čo by še v môjim prúvaniu, když som ja dobal jednu damu v osobu ve drastče, ve vode odvlesť, také abšlepen. A to ešte přes 500 metre daleko, to by še také to, že je opravdu najbolje vúžadať se bolo.
0: Hej, Franco, to po takim widzisz, jak ciężko tutaj obie po promsu, po przychylnej uczbie zonicze jacy od naszych hościu, no a doba zareje nam lipka.

0: Dźensy słowjan swobodny w zamożitym kraju. Wobse przeszło spomożny za lipku je ohaju. Dola wona wiedzi so za duchom siednie raba. Słowjan sam je wina, ki so woniu mało stara.
1: Kopańca, volleyball, blidotenis, kolesowacz, jogowacz albo też rewacz. To są najwoblubowanejsze hobie mies naszej młodziny. To możemy się najskiery wystrzybyć.
2: Szobo studwe a niczo nowego, ale myśmy nasze czuslacze nosy kraja swali, co by chupytali za tymi zabierami, które szkodzimy nie przeradzicie.
1: Pak dokąd na haj, to nie trzeba kuźdy wiedzieć. Albo dokąd je to tak samo zrozumliwe za was, co to zsyła jako wolny czasu zabieru nie widzicie.
2: Marta, jeśli mikrofon rabwa przesledziła wasze żywienie, pytają za nieuszynny wariantu czas zabiwać.
3: Ano, to nie jest tyle nieuszynny, ale ja rado chodzi uczynić. Ja piskam gitaru, akordeon, klawior, parady z pym poprom, a pon kus impro, kus spiły, że się takie znaje. Tak jest gani, że nie mogę po jedno klawira, ja to ciężko nic z tego was stać.
4: Zaraz się szumu, są za to wiele moda sęcina, ale ja rado warim, te poszuli, siedzę szak wybudowarim, Meracza za mnie sama.
5: Hej, mam swobodny czas, ja my swoim też przypodlajem zaczekam. Ja przeczeka to też, czy nie, a to muszę pan trudę wymienimy, bo my sobie sobie podbieramy.
4: Ja robię to z moim psykom, na szczocili. So to może na przykład, my prawie się do rolu, jak już potem to nimsy nauczymy. A to na przykład może, albo peng, to tu są pan albo takie... Mordfestyle.
6: Ja rad z moim CD Čišćakom w moim swobodnym czasu małe plastikowe dżyczki w Čišću. W osobie je to dere, gdyż mamy duma raz, małke maličko, z czego się skoncuje, a potem może jest to cele jednore na laptop synć, a jeden małki model sortujić, a potem mamy tu ten dżyczk. Ja raz pyszny hotu, a nie dobi so, ja co rydny przez Amazon skazać, albo tak.
7: Budy ty ja so bukodżu z moim lukdown, ona rika mimi, Hej, od jest najna starsza, ale ta trzeba by za te czasu płyta, ha, bo nas tu trudy spacerom, żom, fajn by trały, ta pon skaka, ale gdybyś hajt kiedwa, co ta prieć nie bieżi, ale ta zno jara zwuczyna na człowiek, kiedyś mu tu do jara wiele lit mamo, a to jara fajn. Ona nas no jara dery znaje, dla to ona na nas zwuczyna, ha, ona ty eigentlich prieć nie bieżi, a gdyż ona halt mu bieżi, gdybyś hajt nie zaja bieżec, no.
1: Okej, z nuklom wokół bieżać, to jeszcze nikogo widział nie jestem. Najręczo się przedstawi obraz, gdy się czeknie, a potem dobi się ona zarodziwić. Ace of Base zaraje nam Beautiful Life.

serbska złość. Je serbska upość. Serbski smich. Serbske blady.

0: Smyso was dźensa na Instagramie na našim kanalu MDR Serbia prašeli, što by činiće, gdyż macie se wobolny čas. A při tym smy wiele zajmowych wotmów dostali.
1: Haj, nam su kytro wiele wosowo pisali, a mje z drugim su so klasikary, kajž cokowanie, fitnessowy trening abo volleyball jewili.
0: Ale kajž smy pytnili, macie tyś wosobite zabawy, kajž cilanie z kvokom a prokom abo samo hobby horsing.
1: Ale mnozy z was też na mopedach wokoszrubuja, a potem z nimi jeżdża.
0: Tyśmy macie po takim zajmowe a junkrutne hobby.

0: Franco, se te ježe jenu nešto cele važno zubiu?
1: Ohaj, Franco, ja des a des moju busu ježenku zubiu, a to ale se mja z ušiša z kolesom došleju.
0: Naj, ale, tajku ježenku pa može se jenta za tuni feng zaso skazać, hubenče je dešen instrument niče zapovaži.
1: Haj, to može być, ale kak jen do co šafne?
0: To chcu ja tež wiedzieć, a to las mój do wysyłania z Józefem Dunatom Ryczałoj, jemu jest o to mienujący stało. Witaj, Józefie.
2: Wiesz, po mazę, lubię postu z Lipska.
1: Józefie, prajmo, masz jeszcze niekakie dopomnienki, gasa to stało, a gdy to stało?
2: Hej, ono jest to stało zajszy czwartek, na wonym dniu muzi, to byś popuczył z przyjacielami, a sym na kuczypad w horkach, rał na moim instrumencie, Bym co potem na wieczór się z moim bratem podał do koniec z kołom, a hej, wot tam, gdzieś potem pożyczą ją do mojej, ale gdy a kak. To ja tyle, ja nie wiem, na końcu pa to koleso doma było, ja jestem doma był, ale ta trompeta jak nic. A dla to się ja ją tylko w zajszłych dniach pytał.
0: Józef, o musimy nie dostali. Dobrą połość, wot tebe, chcesz nic na sam przyposłucharam prajć?
2: Hej, przed 5 menšinami jsem ja dostal jeden obraz přísmany od Wenderote, co su oni ju poprodže namakali, šipučíku na kromě, jako su oni z kuču popuču byli, tam se jara džakune jim, co su so oni šizivili, a co oni můj instrument maja.
1: Hej, zajmo, to poprodže Krušicach gleich podla Duri potekim. Josefa, kasse to pom Čino sobotu bie wulke mietane w Krušicach, tam su holaski rally, se to tam pon se dobe jednu trompetu upoštič, abo kasse to da Čino?
2: Nie, ta zubina trompeta bie moja mauka trompeta, gotuž ja nimsu to rika taschentrompete, ste ja čarm, trude, do dovolna subu beru, ale kulove čarm, šeste bare, a hase, ke pustnicam, to je teka mobilna, přijomna, ale ke trošetrebana, Trubka, ale te špatne by za mne, zelo tak hned tam tu náhubník v tom kofru, tu môj kmeinčí bol, takže náhubník munštyk, a tu som ja po dobe jen starší zač sobotu, ale tak si ja sobotu za moju normálnu úlku trompetu, ktorú sa šet, mám při ústupách, no.
0: Toto je super vecka, Josefe, to je za našich připosluchov ešte junu. Trompeta je so namakała, nie traci ja chcę pytać, ale na wieso kuźdom w utromne dziako, to się so tam znać junu na polu w obladach, a czy tam znać gdzie niż to leży.
2: Hej, w utromne dziako, to jest wot jest mnie.
1: Da, dere, Józefe, wiele wesela z twojej trompetu, fajn, że się ją namakał, a hej, przyjemy tobie
0: rano wieczor. Rano wieczor to wiesz, Józefe.
1: Boże mnie.

0: Hej Franco, tak spěšne je so prěnja hodina našeho Jency Show wuswanja teši, že minęła, to pak njereka, zo so tu netkało wostudźimy.
1: W druhej hodźinje zhoniće wšitke wažne informacije za přizjewjenje stacijow za našu letošu beach-touru.
0: Ale zabieramy sobie zo tej z najaktualnišimi nowoskami ze Serbo, mjez druhimi zladujemy ručo na zajšu štvrtk, kaž tež mje mjetanja kunc tydźenja.
1: Nimo toho wuhodnoćimy zhromadnje letuši Eurovision Song Contest, kotryž je mnoho ľudí po cyłej Europje sćehowało.
0: Dale mamy za vas tež nowoski ze športoweho sveta.
1: Wo tym wszym słyszycie nam więcej, też o drugiej godzinie, gdzie pak też wiedzą dalej z hudźbą. Nasza Ilza da wam netko mały przelat na kajkie tytule możecie sobie jeszcze wieselić.
2: Witajcie, gdzie so drugą godziną sam się letny mix był ubierała. Miastrujem też solo dance od danskiego DJ-a Martina Jensena.

0: a za krótki wokomik zaklinči Empire State of Mind od rappera Jay-Z. Dajcie si lubić.
1: Zadkula. Zadkula. Zadkula.
2: Ja, was tut we?

0: Nie traje ani wjace měsac a potom so ona zaso započnie zatkula bić tura 2026. Haj a wy możecie rady taki tunia wotować.
1: Nimo volejbula, kiso na miestnach raje mamy lico wjacore nożce za was, junu mamy też jeszcze za tych kiszpinu przyladować planowane.
0: Doreka, tyś wy na kromie rajniścia możecie wieczor poryczyć, kuźdy smysowo cięczać 80 lat albo 8 miesiąców stary, na beach ture je kuźdy witany.
1: Haj, pytamy na jednym boku najlepszych volejbolistów, a na tamnym boku najaktywniejszą wesku, gdzie są stacja w uraje.
0: A to szo z nowej techniką naszym oczy.
1: Wodzięcy szo je można so przyzwyć za wyłotowanie stacje, co za to trebacie, a co dobicie nam sposrytkować, to rozkładamy wam niedom po przychodnej stutce.

0: kóžde serbske wjesce su so modostni a wjesnjeno wo čilne deremiče wódnych a zawěšće lačnych muži starali, ki su najpši trošku špatnišim vedre a čovak zgodę som popuču byli.
1: Tak, Peter, tyž w koniecach tam su dzień muži mjenujcy tak prawie wosvěčili. Cywy dzień su modostni wopytowarju z jedźemi a zimnymi napojemi zastarali. Kaj šrekne to čłon koniecanského młodzińskeho kluba Fabian Kolch.
2: Muss man so rano, hejnika knapp od 10 Uhr trichili, schemo te passene Pioter chinli, ha bon wir zapoczno de prine Schichte. Nicht aber poprom zelle Baratko, du kesch so schätze der Ludzi, we Mauki Skupinka schätze, dass er schichli, ha nic nein, also nic so czas, dann geleier tak.
0: Hej, to je woprawdzie wiele dzieła, tak jak to zorganizować, a przyjotować. Szacze z wszystkim, ki są woprawdzie, bo tutaj za staranie stare.
1: Kajście w prynie chodzili, że zonili jeteś Józef Dunat ze Świstwotk zromanie ze swojej trompetu, a kuplemi w koniecach pobył. U nie są o tam lauroczył, ale naże bez swoje trompety.
0: Hej, a smierzachmy wam predej, że w prynie chodzili ekskluzywne wiesły poeść wozwić, że jest zubiona trompeta Józefa zaso namakała.
1: Tu iš mały tip, ty so přišel raz do konjenca. Na dzień muži podače si svoju trompetu, abo tamne dročiky najlepje kruče na čivo přivjazače.

0: Zadkula.
1: Šropjec.
2: W smyčke cach mjetaja meju, a to sobotu od 15 hodzin z kuwipičom. Pundželu 25. meje, potekim sjatki pundželu, su w krabatovom mynje w čornom komcu program zestajeli. Mestrujem raje Janka Hanka, mjez na po 5 a 6. A Janka Hanka raje hišće raz live, to možete ich doživić na budyskim naliču, kišće cywy konc tydzenja w 29. do 11. meje. W kamiętnym domu w Budyszynie odmieje so piatk 12. junia Open Mic Night, potekim odebrane jebiszczo. Najprej raje band spiew, gdy si wuzwolisz. Genre jeszcze jedna. Ważne jest, że sprzecie spiewa na e-mailku puszczyle. Tutu namakacie na internetowej stronie kamiętnego doma. Pozdziszo możecie tej sami na jebiszczu stać. Zastup je domotny. Możecki klub w Niebyczycach przeproszuje na wiosny swiedzień, który są odmieje od piatka 12. do niedzielę 14. junia. Startuje so piatk wieczor z disco inkluzje. Około 21 hodzin oczekuje was miastrujem karaoke. W odczielne dere mycze są w Niebyczycach staraja.
0: Zadkula.
1: Tu, sym doma.

0: Franco, sy ty jižo słyszał, w Lipsku je čera doponja jedne je dom terce tigerček, no, a przy tym je somuż, kiż by wyklewie tigra zranił.
1: Ohaj, Franco, to sam słyszał. Wokoło 12 posta su policju zazwonili, ta je tigra potom pytała. Przy tym bych u zastojnicy zdziela ciężko w obronieni, namakali su tigra potom blisko zarodku, a one su zwiero zacelili.
0: Tiger salami, albo tak. Wulku a silnu krytiku mije się na to dom terka zjeść, wiele wobydlerów w bliskości je so horsiło, a staja wystotny koncept do praszenia.
1: Hej, ale też iżo do to, by krytika na dżerżinu tu tych tigrów słyszeć, husto je so krytizowała, że maja tigry prze mało miestna, dom terka nie pak na to reagowała.
0: Što so nitko z dom terku a zbytnymi tigrami stanie je dotal jeszcze niejasne.
1: Hej, Maroon 5 zarja nam nitko Payphone.

0: Franco, Europa je woliła. Dybki su rozdzielene, a dobyćo Eurovision Song Contesta 2020 je jasne.
1: A kajke by to prosił finale sobotu wieczorowe winie. Wulkotna show, kopica dramy, a kujdzie. A kajskujdzie lito tu nie jeden, amo tamny spodziewny outfit.
0: Haj, dobyła je na końcu umyłcia Dara z Boarskie ze swoim spiewom Bangaranga. Z tym dobudzie Boarska prynny raz syła ESC.
1: Wosebje publikumy so spiew Dary jara lubiesze cokonie dosta spiew 516 dybko, z tym wostaje Dary konkurencu kietro jasne za sobą.
0: Drugie miejsce wobsadzi Izrael z 340 dybkami a cieczy Rumunska. Haj, Franco, za Niemsku na końcu nasze tak dere nie upadasze.
1: Haj, Zara Engels, kotraż by so ze swoim spiewem Fire za wulkę finale kwalifikowała, na końcu pak dosahasze za Niemsku jenoż za 24 miejsce. Od pecha 20.
0: Haj, przyszym bi nalada przy ESC Hoborska. ESC swieczycze so leca samo swój 70. jubilej.
1: Nietko pak, że wi dale do prytka smier klitu, przetoż 2027 od mnie so ESC potom w Bohaskiej.
0: Haj, raz widzę, czać Niemska potom za so miestno dale prytku obsadzi.
1: Za was, Nietko. Najpierw raz live w Zatkuli Dara z jeje dobyczarskim spiewom Bangaranga.

0: W Jasence, tam běše konc tydźenja wosebite wubědźowanje, tam su spěwali nie nic ludźo, ale honače.
1: Haje, Franca, ale niczyje, k tomu pak pożdźišo. My sme z Ludwigom Budorom telefonowali, kiž je to sobu organizował. Wun trzeba nětko najskrošo trošku wodsoka, šako je mjestem zaso w Drježdanach.
0: Haj, nětko winujemy so Franc a ja jara zajímavej témje mjenujcy spěwanju kapono abo honačo tajke su mjenujcy na čerawšej njedźeli w Jasence měli.
1: Mjestem ižo druhý kroč wubědźowachu so honače w Jasence na Budorec statoku. Čera wo titul najčaštišeho spěwaceho honača.
0: Mój smo ze sobu skutkowacym Ludwig Budorem wo wubědźowanju porečałej.
1: Ludwig, o kak dašče poprom na tutu ideju přišli, zo so honače w spěwanju wubědźuja. A rozkvač prošu jenu, kak tute kikrahenje tych honačov potom ličenol.
2: No, ta ideja jo před dvěmaj letomaj první raz nastal jako zdaj byłem my uj a my nan na jenom inéšem wubědźowanju w Boršove. A to byš prasu, one tam bez úspěcha boli, co si oni pom rekli, zo one to jako jen serbske spilne wubědźowanje činili, dokud su si oni s tym větše šance za svojich honačov, haj wu to byli, abo se nadžili, zo maja větši úspěch. No a on to odbyl, co so rano trošku zajšo a čevak, to honač zapopane, a on do jiných větky, haj zaurie, a on w biu jednej godzinie so potom liczy, jak usto tu ona zaspiewa, to so potom aj z nóżkami dokumentuje, a na końcu so to umarze zliczy.
0: Nie bola ci potom do ciebie w uszy, gdyż tylko ona czy naraz kikera hiwowa, ja?
2: No, myśmy najpierw raz dobyli ona czy do dwóch kategorii zariadować. Ryka, tam się rozeznała między wielkimi ona czami, a małymi ona czami, tu rozdziel mi kec na no neleži celé ve té vůlkoši, a se to jenčem vidí, ale kdo by tam rozeznal, že když co ty dvě kategorii ve tém se šel jako hůsto zaspěl, tak můžem to tež řec, ty menší honače spěla já statistice, ale tež tak vůštíšo, ač ty větší honače. A to my jak mu ve té kategorii malo honača, vůko 34 občinníků se muslu, a w tej kategorii wulki honač też tak niekak w tej masy to ryka zresztą cokolwiek tylko 60 honaczy potem byli w naszej drużni a mi uszy bole nie są dokąd ja nie jestem dobiał sobie liczyć znano by to nie zbożą ale ci, którzy są liczyli te są paty nie są orszyli
0: Stawo oni potem dostaną te ty do dobyczera, a od snad te przyraczki do mytu, co są one dostali?
2: Na przykład, ja nie pomogłem, że my sobie no, ja serbską medalię ze jednym honaczem dostaną, a potem na przykład prynę miestno je dostało tego honacza, jako kronu, jako miecu, to przyraczka, to osmo dobyli tak rec, jeszcze raz ulożować, dokie są tam Kytro wylo honaczu boli, kotrzyż se nie su zyrili niczo prec. Te mytro wiesie je na przyprawach k zarezaniu do honacza potom.
1: To byście Ludwig Budor w unie czera w ubydżowanie honaczu w Jasince sobu organizował.

0: Hej, Franco, tak spěšne stej so naši dwie hodźinje dźensa tež tu zaso minjewoj.
1: Hej, škoda je, ale w prěnjej hodźinje porěčachmy z našimi hosćemaj wo jich njewšinnych hobijach a rozprawjachmy wo zubjenej tropiče Józefa Donata.
0: Kaž ste zawěšće sobu dostali, môžeće so wo dźensišo za našu Zatkula Beach Touru přizwić, za to pošleće nam cyle jednory e-mailku na zatkula@mdr.de. Wšitke dalše informacje namakaće tež na Instagramie.
1: Nie zabudźcie, wy za zaso przychylny tydzień zapiknąć, tam wusowamy mianujcy live ze Sputnik Festivala.
0: Mój dwajo, Franca Franc, prajmo wam nitko.
1: Boże mnie, a dobrą noc. A dziemy nitko, tygo salami jeść.
0: A trompetu piskać.